0: tu chodzić łami, despiry nebrani, pogłowem za czerwani.
1: Wala tyme Kurdystan, wakie bihishtu bustan, i ruma jel bindestan. Wala tyme Kurdystan, wakie bihishtu bustan, i ruma